0: Donato Lebosera, nekakoite sait taman ak taikosiek 31. Tomo kenyoru chito dadi nekobelindet noto nebo Pawaso.
1: Sirtawi mama, agetoroike alakok
0: blue. Star 274#. Eje kakekone minitisiek somok. Kakekone 3 minutes. Sikwa chito ak Pawaso. Three minutes sikwa chito ak Pawaso. Agomi bonus. Mengo utu nile mi bonus kwenu nane. Star 274#.

0: chama kutareti biik Mungu eh chama kutareti biik Mungu koibin itondo en suraitab kwanda. Kongoker ngunon kole ne kokoroi ne kotabaranis.
1: Akia Mungu.